To dopiero. Zapomniałem ciszyć muzykę. Ci, co oglądali wczoraj finał Ligi Mistrzów, na pewno nie wiem, czy byli zadowoleni w pełni słowa tego znaczeniu, ponieważ mecz był bardzo letni, ale stało się, co się stało. Zakończył się tym, czym ja najbardziej nie lubię, czyli rzutami karnymi. Po raz drugi z rzędu puchar trafił do Paryża. W rzutach karnych drużyna z Paryża pokonała Arsenal 4-3. Co się działo później w Paryżu, w innych miastach Francji, to już inna bajka. W każdym razie, wielki finał przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej przeszedł do historii. Również do historii przeszła Iga Świątek. Dzisiaj rano przegrała z Ukrainką 7-5, 6-1 i tym samym pożegnała się z turniejem Roland Garros, w którym 4 razy triumfowała, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Maja Chwalińska, jakaś nowa postać, która na razie robi furorę nie tylko w Paryżu, ale również i w Polsce. 33 minuty po godzinie 8 zaczynamy.

0: Maria Wądołowska pod pseudonimem Hela Me, kreska Rym. Hela Mary. Całkiem przypadkowo trafiłem na tą polską wokalistkę, autorkę tekstów i kompozytorkę. Utwór, który słyszeliście, zatytułowany Makaron, ukazał się dosłownie kilka tygodni temu, 9 maja. Super! Jeszcze do nas wróci Hela Mary, jeszcze do nas wróci troszeczkę później z kolejnym nowym utworem. Radio Mix, jak zwykle w każdą niedzielę, również w dzisiejszą, czyli 31 dzień maja, ostatni dzień maja 2026 roku. Jak ten czas szybko leci, sami musicie przyznać i na pewno nie trzeba wam o tym przypominać. Do godziny 10 100.5 FM, również przez internet koapradio.org. Tam nowa strona internetowa naszego radia, jeżeli na nią wejdziecie, to zaraz zostaniecie przerzuceni. Na środku waszego ekranu, po lewej stronie, polska flaga i nazwa naszej audycji już jest napisane, już widzę, możecie słuchać na żywo, wystarczy kliknąć dosłownie troszeczkę wyżej, dosłownie parę centymetrów jest zakładka słuchaj na żywo i jesteście z nami, jeśli używacie strony internetowej lub...
1: If you want to listen to us anywhere you travel, you can go into your Google Play Store and then download the Radio Player Canada app and you can listen to your favorite radio station. Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.
0: No właśnie, na waszych telefonach, tam gdzie się zaopatrujecie w wasze aplikacje różnego rodzaju, i te potrzebne, i te w 99% niepotrzebne. Oczywiście możecie za całkowitą darmochę załadować sobie aplikację Radio Player Canada i tam pod literką C, czyli Co-op Radio w niedzielę o 8.30, bez względu na to, gdzie się znajdujecie, Radio Mix do godziny 10. Radio Mix MIKS spisane razem @gmail.com, to namiary 24 na dobę się. A 65 dni w roku, znany adres.

Troszeczkę innego napięcia, jeśli chodzi o naszą audycję, ale w dniu dzisiejszym, w dniu cytrynówki, zrobimy wyjątek. W związku z tym oczywiście cytrynóweczka tutaj stoi. Czekajcie, może otwarta. Także cheers, trzymajcie się miło w dzisiejszym dniu, ale nie za dużo. Cytrynówka ma to do siebie, że bardzo gładko wchodzi, a później niestety nie można czasami wstać. I uwaga, uwaga, dzisiaj również Światowy Dzień Bez Majtek. No, w radio ma to do siebie, że nie ma, mam jak tego pokazać, ale hej, 370 Columbia Street, do 10 jak zdążycie, będziecie mogli się przekonać sami. Dzisiaj również, tak gwoli przypomnienia, mam nadzieję.